Kachat medesiru i chcę ty jeszcze baba. I chcę ty jeszcze i chcę lewata tu z mano. A kajat kotyn kargę czapę, a ci kontent, chcę alwa sorachat.